utwa kakra ba na utwa na na emujeduru papa no utwa kakra na utwa na emujeduru da kru bi mi akora na akwakoto bi mi na mekohwe na ya twero ho Guinness na ose ye ton drasto eh se card tena Guinness no am ton drasto ah unim

kofa niyama. Brady man weke. Ma wey weke. Beme biaba nwoko. Beme biaba nwoko. Brady wey kwa diye. Men weke. Number ni 0245. Another 45. 04. Another 04.